Pripravte sa. Odpálte katarínske kolo. Ďalobuchy. A teraz prskavky.